Ja, plakta kata kamkun, greng pua negana. Taria machota hane nikun, medikatal kura ek, kapako donate, uno greng deku skata, koparani somayo, a kolo, ja greng tong pengdapcha. Ua somayo ba adil watani somayo, je dake adilkuska, wanakin apsan, adilkuskaya. Kopat metengo, salam karikani chingita, on tiprak tarangan, amangalatunga, jamano medik katal chin. Pendapi ko prunga ya kon grengdip ko pali mga. Uwa su mayo, machu, bawako denatani ko wal, takka.